ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

jeszcze raper, nie było jeszcze stringów. Kazek z Peweksu ma wszystko pod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajerach.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: jestem na drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe, ale

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Szczecin.
1: Czas na newsy w skrócie. We Flashu RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska. Piłkarki Pogoni Szczecin wygrały u siebie ze Śląskiem Wrocław 1-0. To zwycięstwo zapewniło im wicemistrzostwo Polski w Ekstralidze na zakończenie sezonu. Drużyna zajęła drugie miejsce w tabeli po ostatnim meczu rozgrywek. Szczecinianki zakończyły sezon z sukcesem przed własną publicznością. To najlepszy wynik zespołu w krajowych rozgrywkach.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Nasz reporter Dawid Siwek śledzi na bieżąco interwencję szczecińskiej policji. Powiedz, co tym razem się wydarzyło?
2: Ustalenia operacyjne policjantów doprowadziły ich do mieszkania w Szczecinie, którego lokator miał zajmować się rozprowadzaniem narkotyków. Gdy mundurowi pojawili się pod ustalonym adresem, najpierw postanowili porozmawiać z 45-latkiem, czy posiada nielegalne substancje. Mężczyzna wyraźnie się zdenerwował i kilka chwil później sam przyznał, że ukrył je w lodówce. Policjanci rzeczywiście znaleźli w niej woreczki, a w nich niemal 40 gramów białego proszku. Wstępne testy wykazały, że to amfetamina i mefedron, ale substancje zostaną szczegółowo zbadane. Z kolei 45-latek odpowie wkrótce za posiadanie narkotyków.
1: A teraz przenosimy się na szczecińską uczelnię. Uniwersytet Szczeciński chce wspierać studentów w zakresie psychologii.
3: My na co dzień obserwujemy, z czym zmagają się nasi studenci. Presja nauki, też ich osobiste problemy.
1: To była Agnieszka Lizek, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego.
3: Bardzo chcemy pomóc naszym studentom nie tylko właśnie w zdobywaniu wiedzy, ale także, żeby ten czas studiów był czasem dla nich przyjemnym, bezpiecznym i żeby byli zaopiekowani. Więc strona sygnał.edu.pl też jest właśnie takim miejscem, które skupia wszystkie dostępne formy pomocy. Tam są podane wszystkie namiary, telefony, kontakt do psychologów. Na pewno nasi studenci nie pozostają bez pomocy.
1: Sekcja Stop Hate skupia się na walce z hejtem i cyberprzemocą. W Szczecinie trwają wiosenne nasadzenia kwiatów na miejskich placach i skwerach. W najbardziej reprezentacyjnych miejscach miasta posadzono aż 25 tysięcy ozdobnych roślin, które mają dodać kolorów i zadbać o estetykę przestrzeni. Kwiatowa aranżacja pojawiła się m.in. przy pomniku czynu Polaków oraz na bulwarach, gdzie ozdobne trawy maskują elektryczne skrzynki. W tym roku pracę rozpoczęto później, dopiero po zimnej zośce, ze względu na ograniczenia budżetowe. We Flashu dobre wiadomości. Dla każdego, kto lubi chillować nad wodą, sezon kąpielowy na Arkonce w Szczecinie już trwa. Możecie dowoli korzystać z atrakcji. Jest tam siłownia pod chmurką, plac zabaw i oczywiście kąpielisko. Znajdą też coś dla siebie fani tenisa. Czekają na Was korty tenisowe. Możecie tam wpadać codziennie, bo właśnie każdego dnia kąpielisko będzie otwarte. Baseny wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku, a to oznacza, że możecie korzystać z sezonu kąpielowego. Zostańcie z RMF Max, mamy dla Was bieżące, lokalne newsy.
0: O tym się mówi w Szczecinie.
4: Tutaj RMF Max Szczecin. Ruszamy z kolejnym odcinkiem A Słyszałeś, Że? Czyli w programu, w którym najbardziej interesuje nas Szczecin. Wszystko, co ze Szczecinem związane i to, co dla szczecinian istotne. Dzisiaj przyjrzymy się najciekawszym i najbardziej spektakularnym kradzieżom, które miały miejsce w naszym mieście. Trochę tego było. Przejrzałem dla Was policyjne raporty i wygrzebałem te najbardziej oryginalne szczecińskie historie. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie zostańcie z RMF Max Szczecin. Bartek Adamusik, witam i zapraszam. A nasz przegląd zaczynamy od jednej z największych, o ile nie największej, kradzieży, do której doszło w ciągu ostatnich lat w Szczecinie. W nocy z 22 na 23 października 2017 roku złodzieje weszli do magazynu jednej ze szczecińskich firm. Jak ustaliła policja, drzwi otworzono dorobionym kluczem, wyłączono alarm i odcięto prąd na terenie całej posesji. Złodzieje ukradli m.in. alkohol, papierosy, prezerwatywy, ale także baterie czy zapalniczki o łącznej wartości niemal 3 milionów złotych. Ta akcja musiała być świetnie przygotowana. Złodzieje mieli sporo specjalistycznych narzędzi, mieli też kilka dużych aut. Jednym z rabusiów okazał się człowiek zajmujący kierownicze stanowisko w okradzionej spółce. Sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji oraz prokuratura. Sprawców tej kradzieży udało się po kilku dniach złapać. Za kradzież z włamaniem groziło im nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Niestety nie udało się odzyskać całości skradzionych produktów. Część z nich została sprzedana.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin. Szczecin.
4: Podobną pomysłowością wykazali się też złodzieje, którzy wiosną 2014 roku zwinęli ze sklepu przy Łukasińskiego bankomat. Co ważne, nie okradli go, a bardziej ukradli go, bo bankomat zniknął w całości. Podobno cała akcja trwała jakieś 2 minuty. Złodzieje o 3 nad ranem rozbili tyłem luksusowej Audicy drzwi sklepu. Na bankomat zarzucili linę przywiązaną do haka i ruszyli. Bankomat wyrwał się z podestu, przez kilka metrów był ciągnięty za autem po ziemi, a potem złodzieje wrzucili go do bagażnika i odjechali. Taki sposób porywania bankomatów jest dość powszechną praktyką. Podobno pierwsze przypadki takich akcji odnotowano w Czechach jakieś 10 lat temu. Ale u nas też porywano bankomaty. Na przykład w roku 2008 w ten sam sposób skradziono maszynę w Zatorach pod Pułtuskiem. Z tą różnicą, że tam niepotrzebna była luksusowa Audica, a wystarczył traktor. Słuchacie programu A Słyszałeś, że w RMF Max Szczecin. Dzisiaj przyglądamy się najciekawszym i najbardziej spektakularnym kradzieżom, do których doszło w ciągu ostatnich lat w naszym mieście. Kilka nietypowych pomysłów szczecińskich złodziei jeszcze nam zostało. W historii, o której powiemy teraz, jednak nieukradziona rzecz jest najważniejsza. Najważniejszy jest za to sposób ucieczki złodzieja. Tym razem też czasy odległe, rok 2009. W nocy policjanci dostają zgłoszenie o włamaniu do restauracji przy Jeziorze Głębokim. Zginęły m.in. pieniądze z automatów do gier. Policja sprawnie pojawiła się na miejscu. Jeden ze świadków wskazał funkcjonariuszom uciekającego mężczyznę. Policjanci rzucili się za nim w pościg. Mężczyzna bez większego namysłu wskoczył do Jeziora Głębokiego i zaczął uciekać w pław. Co do tego, że zrobił to bez większego namysłu, nie ma wątpliwości, ponieważ nie zauważył zacumowanej przy brzegu łódki. Zauważyli ją za to policjanci, podpłynęli do złodzieja i zgarnęli go na brzeg. Jak ustalono, 35-letni Artur Z., uciekając przez głębokie wpław, nadal miał przy sobie pieniądze zrabowane z automatów.
0: RMF Max Szczecin.
4: Czy gość od wodnych ucieczek znał się z chłopakiem, o którym powiemy teraz, tego nie wiadomo, ale myślę, że gdyby działali razem, mogliby być naprawdę zgranym duetem. Tym razem rok 2016. Szczecińscy strażnicy miejscy w trakcie patrolu na bulwarach zauważają młodego mężczyznę, który w nocy, w środku tygodnia, z wtorku na środę, idzie bulwarem Piastowskim i beztrosko niesie pod pachą koło ratunkowe. Mężczyzna na widok patrolu zaczął uciekać, tym razem jednak nie do wody, a szkoda, bo sprzęt już miał. Został złapany, skuty i niestety musiał koło oddać. Sprawa może wydawać się błaha, ale zwinięcie koła, wycenianego na jakieś 1000 zł, jest przestępstwem. Przestępstwem, za które można trafić nawet na 5 lat do więzienia. W policyjnych kartotekach ze Szczecina i okolic jest naprawdę dużo nietypowych historii, ale jednak ta moim zdaniem najciekawsza wydarzyła się w Policach. W weekendową noc na komisariacie zjawił się mężczyzna, który chciał zgłosić kradzież telefonu. Zaczął już nawet informować policjanta o tym, jak doszło do tej kradzieży, ale nagle się rozmyślił i wyszedł z komisariatu. Wyszedł i sprzed budynku zadzwonił do oficera dyżurnego policji, żeby zgłosić kradzież. Tym razem jednak nie telefonu, bo myślę, że oficer mógłby wyczuć podstęp. Mężczyzna zgłosił więc kradzież samochodu. Co ważne, samochód stał przed komisariatem, bo to właśnie nim, pogubiony już trochę mężczyzna, przyjechał zgłosić kradzież telefonu. Na szczęście policja szybko i chyba bez większego problemu znalazła winnego całego zamieszania. Był nim alkohol, dokładnie 3 promile w wydychanym powietrzu.
0: RMF Max Szczecin.
4: Trzeba przyznać, że mieliśmy trochę tych nietypowych kradzieży w Szczecinie i okolicy, ale do światowej czołówki wciąż jeszcze trochę nam brakuje. Kradzieże koła ratunkowego, czy nawet tego bankomatu, są niczym w porównaniu do kradzieży domu, całego domu. Takie zgłoszenie przyjęła nie tak dawno policja w Teksasie. Zrozpaczona rodzina przyjechała na działkę, na której stał dom, całkiem spory domek letniskowy. No właśnie, stał, bo ktoś go zwinął. Dobrze, tyle na dzisiaj. Kolejne odcinki, ja słyszałeś, że już wkrótce. Jeżeli macie ochotę na jeszcze więcej szczecińskich ciekawostek, to koniecznie nasłuchujcie. Ja tymczasem lecę. Do usłyszenia. Bartek Adamusik. Cześć!
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Szczecin.
2: Czy mieszkańcy Podjuch powinni obawiać się nowej inwestycji STBS, a także co stanie się z tajemniczym zapadliskiem na Pomorzanach, no i kiedy zakończy się tam torowa rewolucja? O tym wszystkim porozmawiam za chwilę z moimi gośćmi w magazynie reporterskim RMF Max Szczecin. Dawid Siwek, witam i zapraszam.
5: Sylwia Cezasłomska, rzecznik prasowy Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2: Ostatnio podjuchy są miejscem, gdzie dużo się dzieje wokół różnych inwestycji. Jedną z nich jest przyszłe budowane osiedle właśnie STBS-u. Mieszkańcy protestują już teraz przeciwko inwestycji, która na razie jest w fazie bardzo początkowej, bo na razie poznaliśmy dopiero takie bardzo wstępne założenia. To powiedzmy, jak i co tam w ogóle będzie się działo, co miasto planuje zrobić właśnie w podjuchach?
5: Rzeczywiście na ten moment jesteśmy po ogłoszeniu efektów konkursu architektonicznego i wybraniu zwycięskiej koncepcji, ale już dziś, tak jak informowaliśmy również mieszkańców za pośrednictwem mediów, ale również na spotkaniu z mieszkańcami, jesteśmy tak naprawdę na początku procedury, która oszacuje zarówno intensywność zabudowy na tym terenie, jak i przygotuje zintegrowany plan inwestycyjny, który jest szczególną formą planu zagospodarowania przestrzennego, która wskaże zakres inwestycji, jaki powinien być, oraz nie tylko tego, co będzie się działo na terenie samej inwestycji, ale również wokół.
2: Czyli rozumiem, że na ten moment te wizualizacje, które gdzieś tam się pojawiały, to są zupełne przypuszczenia, jak to nowe osiedle mogłoby wyglądać, i nie są to żadne wiążące obrazy.
5: Jest to pewna koncepcja, od której wychodzimy. Oczywiście są wskazane na przykład możliwości parkingowe na tym terenie, budynki, ale myślę, że zarówno ich intensywność, jak i to, jaki ostatecznie kształt ta inwestycja będzie przyjmowała, jest jeszcze do wypracowania.
2: Natomiast wiadomo, że będą to budynki wielorodzinne, nie tak jak domagają się mieszkańcy, że chcieliby w sąsiedztwie budynków jednorodzinnych.
5: Rzeczywiście inwestycja TBS przewiduje budynki wielorodzinne, ponieważ jako Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego specjalizujemy się przede wszystkim w budownictwie wielorodzinnym, ale są to budynki nie tylko przeznaczone stricte dla mieszkańców, którzy będą chcieli partycypować w kosztach budowy lokali, ale również na przykład takie z usługami społecznymi, które będą tam przewidziane, więc tutaj jest to różnorodne budownictwo.
2: Natomiast nie będą to wielkie molochy jak na nowych wielkich osiedlach, tylko coś, myślę, bardziej powiedzmy zbliżonego do na przykład Wrzosowego Wzgórza?
5: Na pewno, chociaż sama koncepcja pokazuje, że jest to wyjątkowa wizualizacja, to co jest pokazane w koncepcji, są to wpasowane w otoczenie budynki, również z przewidzianą miejscem na zieleń i różnymi ciekawymi rozwiązaniami dotyczącymi na przykład retencji wody, więc warto zapoznać się z tym projektem. Natomiast ostateczną formułę, tak jak mówię, wskaże zintegrowany plan inwestycyjny.
2: Czy przygotowując sam pomysł, samą koncepcję tego, żeby tam właśnie w tym miejscu, w tych górnych podjuchach powstało nowe osiedle, brane było pod uwagę choćby te czynniki komunikacyjne, bo mieszkańcy obawiają się, że to nowe osiedle zakorkuje im całą okolicę na przykład.
5: I dlatego, tak jak mówię, oczywiście jest to zmiana dla tej okolicy, dlatego bierzemy to pod uwagę i również te rozwiązania komunikacyjne będziemy brali pod uwagę, tworząc plan ZPI.
2: Czyli mieszkańcy mogą być spokojni, że ich głos będzie brany pod uwagę w procesie właśnie takiego już ostatecznego projektowania tego osiedla?
5: Częścią tej procedury, tak jak w przypadku każdego planu miejscowego, są również konsultacje społeczne i na pewno mieszkańców zaprosimy do tej procedury i będą mogli wyrazić swoje opinie.
2: To kiedy możemy się spodziewać jakichś już wiążących decyzji w temacie właśnie tego nowego osiedla?
5: Z pewnością po opracowaniu zintegrowanego planu inwestycyjnego.
2: Czyli?
5: No tutaj ciężko na ten moment wskazać dokładną datę.
2: Ale to tygodnie, miesiące, lata?
5: Myślę, że nie tygodnie, ponieważ jest to procedura, tak jak w przypadku planów, dosyć długa. Natomiast no, nie chciałabym na ten moment wskazywać konkretnej daty.
0: To jest RMF Max Szczecin.
6: Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. No jeśli chodzi o to zapadlisko w rejonie Placu Środzkiego, ten odcinek między wiaduktem a Placem Środzkiego jest nieczynny od marca z powodu zapadliska. No i oczywiście jest to duże utrudnienie dla mieszkańców, zwłaszcza osiedla Polonia.
2: A to zapadlisko, wiadomo co to i skąd ono się wzięło?
6: No właśnie, to jest ciągle zagadka. Temat zresztą bardzo poważny, bo no już sam fakt, że od marca borykamy się z tym, jak to, jak tą sprawę załatwić. Co dotychczas udało się zrobić? No, ponieważ stron czy firm, które w jakimś sensie są zainteresowane rozwiązaniem tej sprawy, jest kilka. Począwszy od ZUE, które jest formalnym gospodarzem placu budowy i tego odcinka, chociaż akurat ten odcinek na tej jezdni nie został przebudowany, więc tutaj jakby podejrzenie w stronę ZUE jest najmniej wyraźne, no ale torowisko było przebudowywane na tym odcinku, w związku z tym cała ta jezdnia jest traktowana jako plac budowy. Ale poza tym mamy tam niedaleko studnię Zwiku, z którą były jakieś problemy, no i to jest też jedna z opcji powodów tego zapadliska. No a poza tym głębokie wykopy związane z budową wysokościowca przy samym placu Środzkiego przez firmę Prime Construction na zlecenie firmy Ornament Szczecin. I te wszystkie wymienione przeze mnie podmioty założyły coś w rodzaju konsorcjum, które wspólnie ma zlecić ekspertyzę wyjaśniającą przyczyny tego zapadliska i proponującą program naprawczy, czyli jak tą jezdnię na nowo zbudować, tak aby to się więcej nie powtórzyło.
2: Bo zasypać tego tak po prostu się, rozumiem, nie da.
6: No nie. To jest poważne zapadlisko. Przede wszystkim trzeba ustalić przyczynę. No samo się to nie stało, więc możemy mówić tu albo o jakichś ciekach wodnych, albo właśnie o tych głębokich wykopach. No to jest przede wszystkim klucz do całej sprawy, czyli ustalenie przyczyny i dopiero wtedy można tą jezdnię naprawić, tak, abyśmy wiedzieli już na pewno, że to się nie powtórzy.
2: Czyli na razie nie wiadomo, kto za to wszystko zapłaci, za te wszystkie prace?
6: No wiadomo, że plan jest taki, żeby najpierw ustalić tą przyczynę. Ma to właśnie stwierdzić niezależny ekspert od budownictwa drogowego. Tak jak ja rozumiem, te ustalenia miasto, niezależnie od tego, jaki będzie wynik tej ekspertyzy, zleci czy wykona własnymi siłami naprawę. Natomiast roszczenie dotyczące kosztów tej naprawy będzie skierowane do firmy czy podmiotu, czy osoby, która zostanie wskazana w tej ekspertyzie jako odpowiedzialna za zapadlisko. No, założenie jest takie, że samo wykonanie ekspertyzy to będzie około 10 tygodni. Zlecenie tej naprawy to też pewnie jakiś czas i sama naprawa. No, także mówimy tutaj o miesiącach.
2: No i cierpliwość na Pomorzanach się przydaje nie tylko z powodu tego zapadliska, ale również ta przebudowa torowisk, ta torowa rewolucja. Już teraz wiadomo, że też będzie w tym miejscu z poślizgiem.
6: No tak, no torowa, ale jednocześnie dotycząca też i jezdni. I nowych dróg rowerowych, także tutaj mówimy o kompleksowej przebudowie Alei Powstańców Wielkopolskich. No ten aktualnie obowiązujący termin, koniec lipca 2026, no z całą pewnością nie zostanie dotrzymany. ZUE, wykonawca, główny wykonawca prac, wystąpił do gminy Szczecin z wnioskiem o przedłużenie tego terminu do 31 stycznia 2027, przedkładając tutaj argumentację dotyczącą konieczności wykonania dodatkowych prac zamiennych, dodatkowych zmian w projekcie, kolizji licznych, naziemnych i podziemnych. Także mówimy tu o takich typowych budowlanych przeszkodach, ale także podkreślił w tym wniosku warunki pogodowe, czyli ta rzeczywiście nadzwyczajna, jeśli chodzi o ostatnie lata, zima, tak pod względem ilości opadów, jak i temperatur. No i tu z całą pewnością ze względów technologicznych duża część robót musiała po prostu czekać na warunki sprzyjające technologicznie do tego, aby te roboty kontynuować. To, co jest ważne, to że ZUE jednocześnie deklaruje, że te najpoważniejsze utrudnienia komunikacyjne potrwają praktycznie do końca sierpnia, bo według deklaracji ZUE będzie dokładać wszelkich starań, aby od 1 września ta komunikacja tramwajowa już była pełna, czyli do pętli Pomorzany, i jednocześnie od 1 września, żeby ten ruch kołowy również był dwukierunkowy na całej długości Alei Powstańców Wielkopolskich, z tym zastrzeżeniem, że na odcinku między ulicą Frysztacką a pętlą Pomorzany kierowcy będą mieli do dyspozycji nitkę wschodnią, jeśli chodzi o kierunek w stronę centrum, natomiast w stronę pętli ten ruch kołowy odbywałby się wspólnie z tramwajami po torowisku.
0: Tym żyje Szczecin.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin, Bartek Adamusik z tej strony. Ruszamy z kolejną odsłoną programu A Słyszałeś, Że? Programu, w którym chcemy was zachęcić, żebyście raz na czas poczuli się jak turyści we własnym mieście. Dzisiaj zachęcamy i skupiamy się na szczecińskich mozaikach, czyli sposobie ozdabiania budynków czy murów, który jest wyjęty rodem z czasów PRL-u i dzisiaj już chyba całkowicie porzucony. Tak więc tym bardziej może wydawać się interesujący. Co ciekawe, mozaik w Szczecinie mamy naprawdę sporo. Znaczna część z nich jest zachowana w niezłym stanie. Inne niestety powoli się rozpadają. Dzisiaj powiemy, gdzie szukać tych najciekawszych i sprawdzimy, kto i dlaczego je ułożył. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie zostańcie z RMF Max Szczecin. A zaczynamy od tej najbardziej znanej szczecińskiej mozaiki, która znajduje się na elewacji kina Kosmos przy Wojska Polskiego 2. Żeby ją zobaczyć, trzeba się trochę natrudzić. Wcześniej była widoczna z daleka, ale została niestety niemal całkowicie zasłonięta przez budynek wybudowany w roku 2015. Więc z ulicy zobaczyć się jej po prostu nie da. Trzeba podejść nieco bliżej, wtedy naszym oczom ukażą się ogromne postacie, które umilają sobie czas literaturą, grami i zabawą ze zwierzętami. Autorami tej mozaiki są szczecińscy plastycy Sławomir Lewiński i Emanuel Messer, którzy potrzebne materiały zebrali na gruzach zniszczonego po wojnie Szczecina w zburzonych domach. Mozaika w kinie Kosmos została uznana za zabytek, więc nic jej nie grozi i nie może zostać zniszczona.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
4: Z kina Kosmos przenosimy się na Aleję Wojska Polskiego 50, w miejsce zaraz obok skrzyżowania z Jagiellońską, w pobliżu przejścia dla pieszych i baru Pasztecik. Jest tam fragment elewacji, który wygląda całkiem inaczej niż cała reszta. To mozaika, która pozostała po sklepie mięsnym. Nie przedstawia co prawda żadnej konkretnej postaci czy sceny, ale ma ciekawe, ciepłe kolory, odcienie od żółtego po bordowy i niestety dość często jest mniej więcej od wysokości 2 metrów zaklejana przez nielegalne reklamy. Kolejna mozaika, już nieco większa i doskonale znana, wciąż można by powiedzieć też aktualna, znajduje się przy Twardowskiego 12 na elewacji jednego z budynków kompleksu sportowego Pogoni. Jest tam nazwa klubu, głowa gryfa i elementy wieńca laurowego, tak więc symbole wciąż używane przez sportowców.
0: To jest RMF Max Szczecin.
4: Wielka mozaika znajduje się też przy Chmielewskiego 15. Należy do browaru Bosman i jest bardzo znanym i rozpoznawalnym elementem tej okolicy. Niestety też powoli zaczyna niszczeć. Widać na niej duży symbol browaru używany w latach 90. Ale chyba najbardziej popularną w ostatnim czasie mozaiką jest ta umieszczona na dworcu głównym. Zrobiło się o niej głośno w związku z przebudową i prowadzonymi na dworcu pracami remontowymi. Część szczecinian zaczęła się obawiać, czy dekoracja nie zostanie zniszczona po remoncie. Jak zapewniał wykonawca, mozaice nic nie grozi. Jej największy fragment, przedstawiający polskie wybrzeże, miał zostać odrestaurowany i podświetlony, a dekoracje na słupach obłożone przeźroczystymi płytami. Teraz mozaika, która znajduje się nieco na uboczu, więc wielu szczecinian może o niej nie wiedzieć. Zdobi jeden z budynków Stoczni Szczecińskiej i niestety jest w coraz gorszym stanie. Powstała blisko pół wieku temu. Można ją podziwiać z ulicy Stalmacha. Zajmuje całą boczną ścianę dwupiętrowego budynku. Przedstawia głowę gryfa ze śrubą okrętową, a więc symbol Stoczni Szczecińskiej. Gryf wpisany jest w róże wiatrów. Mozaika wykonana została z różnych materiałów. Niestety część kafelków już odpadła. Władze Szczecińskiego Parku Przemysłowego, który zarządza majątkiem postoczniowym, deklarują, że są gotowe zabezpieczyć mozaikę przed rozpadaniem się. Nadal jednak nie wiadomo, czy znajdą się środki i wola, by została ona odrestaurowana.
0: To jest RMF Max Szczecin.
4: Mozaiki są niewątpliwie ciekawą pamiątką po architekturze socjalistycznej. Na dodatek jest ich w Szczecinie całkiem sporo. Jeżeli chcielibyście poszukać mozaik także w innych polskich miastach, to zachęcam, żeby zajrzeć na stronę ratujmymozaiki.com. To projekt Fundacji Architektury i Grupy Paradyż. Głównym celem działań tej inicjatywy jest uwrażliwienie ludzi na dzieła sztuki w przestrzeni publicznej, które często są w opłakanym stanie. Członkowie Ratujmy Mozaiki, poza tym, że popularyzują wiedzę na temat mozaik, zajmują się też ich odnawianiem. Jedną z największych akcji było odnowienie ogromnej mozaikowej dekoracji w kultowym krakowskim kinie Kijów. Odrestaurowana wtedy powierzchnia miała ponad 320 metrów kwadratowych. Tak więc polecam w ciągu najbliższych dni nieco dokładniej rozejrzeć się, sprawdzić, czy przypadkiem na waszej codziennej drodze do pracy czy szkoły nie ma jakiejś ciekawej mozaiki. To tyle na dzisiaj. Ja się zwijam. To był program A Słyszałeś, że w RMF Max Szczecin. Kontakt do nas się nie zmienił. Jeżeli macie jakieś propozycje czy sugestie dotyczące kolejnych odcinków czy ciekawych szczecińskich tematów, to koniecznie dajcie znać. Na wieści od Was czekamy pod adresem szczecin@rmfmax.pl. Możecie też skorzystać z formularza kontaktowego na naszej stronie. Bartek Adamusik, do usłyszenia i dzięki za dziś.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Szczecin.
1: Czas na Flesz w RMF Max Szczecin i krótkie lokalne newsy. Monika Kołutowska. Onkologia w szpitalu przy Unii Lubelskiej już w nowym budynku.
7: I również później realizacja tego planu, czyli trzy metody leczenia onkologii. Chirurgia, chemioterapia, leczenie immunoterapią, leczenie celowane, jak również leczenie radioterapią, na którą czekaliśmy bardzo długo. Mamy nadzieję, że w tym roku ruszymy, że będziemy mogli pierwszych pacjentów poddać tutaj radioterapii.
1: Mówi kierujący oddziałem klinicznym onkologii szpitala przy Unii Lubelskiej dr Rafał Becht.
7: Pacjent w chwili obecnej w centrum onkologii będzie miał realizowaną kompleksową diagnostykę onkologiczną, następnie ustalany plan terapeutyczny podczas konsylium onkologicznego.
1: Dzięki temu skrócił się czas oczekiwania na terapię, a chorzy mają łatwiejszy dostęp do diagnostyki i leczenia.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Ponad 1,5 kg narkotyków zabezpieczyli szczecińscy policjanci w domu zatrzymanego mężczyzny. Tematem zajął się Dawid Sibek.
2: Policjanci po wejściu do mieszkania 37-latka znaleźli w nim dużą ilość różnych narkotyków. Było tam blisko 900 gramów amfetaminy, ponad 400 gramów mefedronu oraz powyżej 200 gramów marihuany. Dodatkowo zabezpieczono tam sprzęt służący do porcjowania i sprzedaży środków, m.in. zgrzewarkę i dwie wagi elektroniczne. Oprócz tego policjanci zajęli 5 telefonów, tablet, ponad 4000 zł w gotówce oraz dowód osobisty wydany na dane innej osoby. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
1: I szybko zmieniamy temat. Przyglądamy się miejskim planom inwestycyjnym. W Szczecinie ruszył przetarg na budowę nowego ośrodka wsparcia przy ulicy Noakowskiego. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1020 m2 będzie dostępny dla 40 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym intelektualnymi. W obiekcie znajdą się sale terapeutyczne, rehabilitacyjne, gabinety specjalistyczne oraz przestrzenie dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W Szczecinie przygotowano nową strategię dla parkingowca przy ulicy Małkowskiego. Właśnie sprawdziliśmy szybko, co ma się zmienić. Plan zakłada obniżki cen oraz zwiększenie liczby abonamentów dla mieszkańców. Władze chcą też poprawić oznakowanie, by ułatwić kierowcom dotarcie do parkingu. Obecnie obłożenie miejsce wynosi około 50%, a parking mieści 262 auta. Ostatnia umowa na budowę zachodniej obwodnicy Szczecina podpisana. Dwa pierwsze odcinki od Kołbaskowa do Polic mają być przejezdne w 2029 roku.
8: Prawie 25 km drogi ekspresowej, w tym dwie nawy tuneli o długości prawie 5 km.
1: Trzeci fragment z najdłuższym w Polsce tunelem będzie gotowy w 2033 roku, mówił dla RMF Max generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Paweł Woźniak.
0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Szczecin.
2: Nauka tańców ludowych i przygotowania do nowego systemu kasowania biletów mobilnych w komunikacji miejskiej. To dwa tematy, jakie mam dla Was w tym magazynie reporterskim RMF Max Szczecin. Dawid Siwek, zaczynamy.
9: Doktor nauk o zdrowiu Anna Kneszyńska, kierownik zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego PUM.
2: Będziecie jako zespół prowadzili zajęcia, już w zasadzie prowadzicie, dla najmłodszych mieszkańców Szczecina. Powiedzmy o tym projekcie.
9: Projekt zrodził się w naszych głowach ze względu na to, że chcemy dzielić się pięknem naszego kraju. Zaczęliśmy od tworzenia zdjęć i pokazywania piękna Szczecina. Natomiast później pomyśleliśmy sobie, że w zespole przedstawiamy piękno regionu. regionu Księstwa Łowickiego i Beskidu Żywieckiego. I właśnie od tego regionu Księstwa Łowickiego chcieliśmy rozpocząć. Zwróciliśmy się do Urzędu Miasta o dofinansowanie naszych działań i wymyśliliśmy sobie takie aktywności, ażeby podczas warsztatów edukacyjno-ruchowych przedstawiać właśnie pewne tradycje, charakterystyczne tańce, zabawy regionu Księstwa Łowickiego. Przy okazji przedstawiać piękno stroju i, no i tego, co tam się dzieje tak folklorystycznie, czyli wycinanek łowickich i tego, co charakteryzuje ten region. I rzeczywiście dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w zakresie realizacji zadania publicznego i rozpoczęliśmy działania. W pierwszej kolejności te nasze aktywności zwracamy ku najmłodszym mieszkańcom Szczecina i udajemy się do przedszkoli, szkół podstawowych. Jest to najpierw 5 placówek, żeby sprawdzić też teren, sprawdzić zapotrzebowanie i chęć w ogóle podejmowania takich aktywności. No i cieszy się to ogromną popularnością i już teraz wiemy, że trzeba będzie to kontynuować. Te 5 placówek to jest bardzo mało, bo dobijają się do nas tu drzwiami i oknami kolejne placówki z prośbą o to, żebyśmy również tam wystąpili, pokazali, przedstawili.
2: No właśnie, bo to są tylko takie pokazy, to są tylko występy, czy dzieciaki także mogą się czegoś nauczyć, mogą potańczyć, pobawić się razem z wami?
9: Absolutnie nie są to występy. Jest to element tego, że przedstawiamy coś, co potrafimy rzeczywiście, żeby tak merytorycznie też wprowadzić w charakter tańca i tego regionu. Natomiast cała aktywność ma polegać na interakcji i tak uczymy pewnych elementów, pewnych zabaw. Tak jak powiedziałam, są to warsztaty edukacyjno-ruchowe, więc na tym ruchu, zwłaszcza wśród tych najmłodszych mieszkańców Szczecina, musimy się opierać. Nie są w stanie dzieci usiedzieć dłużej niż kilka minut i słuchać i oglądać. W związku z powyższym angażujemy dzieciaki do tego, żebyśmy się wspólnie pobawili, potańczyli, pośpiewali, ale też mieli okazję podotykać materiałów, z których stworzone są stroje, czy właśnie pooglądać piękno wycinanek łowickich.
2: Dla dzieciaków jest to w ogóle interesujące, jest to ciekawe, te tańce ludowe, te kolorowe stroje?
9: Dzieje się tam bardzo dużo, więc myślę, że tak. Do tej pory odbiór był bardzo pozytywny, co troszeczkę nawet mnie zaskoczyło, bo teraz dzieci są wycofane i tak niekoniecznie chcą podejmować jakieś interakcje, ale już te pierwsze warsztaty pokazały, że przy grupie kilkudziesięciu dzieci na sali, no jednak 80% podejmuje tą aktywność, chce się z nami bawić, wręcz przepycha się, kto z kim będzie tutaj stawał do układu, do pary, do tańczenia. Myślałam, że będą chcieli tańczyć tylko i wyłącznie ze sobą tutaj, jako taka bezpieczna przestrzeń, ale nie, okazuje się, że jest walka, kto będzie tańczył z prowadzącymi, tymi właśnie w strojach przebranymi. Także tak, myślę, że dzieci chętnie podejmują tę aktywność, zwłaszcza ruchową właśnie, no bo to taki wiek rozwojowy i to domena tego wieku.
2: Z drugiej strony tak sobie myślę, tańce ludowe kojarzą się z trochę starszą młodzieżą, może w ten sposób powiem, a dzieciaki raczej jakieś tam dziecięce hity, a tutaj taki inny repertuar dla nich, coś zupełnie innego, tutaj nie ma jakichkolwiek ruchów, tylko są konkretne ruchy, konkretne figury taneczne i co, one się w tym odnajdują, bawią się i mogą dzięki temu jakiegoś takiego bakcyla w tę stronę złapać?
9: Ja myślę, że to też jest taki wiek, który jeszcze nie ma aż takich preferencji muzycznych, więc tu chodzi o ruch. I czy on jest ruchem improwizowanym, dowolnym ekspresją tego, co słyszymy, czy troszeczkę właśnie tutaj zamkniętym w pewne ramy, to dzieciom nie robi to różnicy, tak z moich obserwacji wynika. Natomiast to są konkretne ruchy, to prawda, że to są konkretne ruchy i bardzo staramy się, żeby to były konkretne ruchy, ale one oczywiście są dostosowane do wieku rozwojowego, więc troszeczkę inaczej prowadzimy te warsztaty w szkole podstawowej, gdzie dzieci już są troszeczkę starsze, mają inne możliwości motoryczne, pamięciowe, a w przedszkolu to jeszcze jest troszeczkę zabawa też tymi krokami i trochę dowolności też może się tu pojawić, więc jest przestrzeń na to, żeby i własna ekspresja się pojawiła.
2: No ale tak sobie myślę, że wyzwaniem w tym wszystkim jest to, że my tutaj na Pomorzu Zachodnim takich swoich ludowych tradycji, takiej ludowej kultury nie mamy i trochę trzeba zapożyczać z innych regionów, ale to jest jakaś bariera, jakaś przeszkoda, czy to wszystko jest w głowach i jeżeli coś się spodoba wam i wy to przekażecie tym najmłodszym, to nie ma znaczenia, czy pokazujecie z którego regionu właśnie kulturę które przybliżacie im?
9: No my jako zespół akademicki przedstawiamy regiony całej Polski. To prawda, to nasze Pomorze Zachodnie jest takie trochę nieszczęśliwe w zakresie swojej historii, więc może nie mamy tutaj aż tak bardzo zakorzenionych swoich polskich tradycji. I to jest moja bolączka. Natomiast tak naprawdę projekt nazywa się Od Szczecina Polska się zaczyna, więc chcemy przedstawiać piękno całego naszego kraju. I nawet niektórym osobom uświadamiać, że w ogóle ten folklor i te tradycje różnią się w naszym kraju, bo tak naprawdę podstawy programowe opierają się o tańce narodowe, fajnie, ale brak jest przedstawienia takiej różnorodności konkretnych regionów, więc myślę, że to jest taka nasza misja. Czy to jest w głowach? Pewnie tak, ja mam swoje ulubione regiony Polski i wcale nie płaczę jakoś wybitnie nad tematem tego, że nasz konkretny region zachodniopomorskiego nie ma tutaj swojej tradycji, takiej zakorzenionej. I myślę, że wszystkie regiony są w jakiś sposób piękne i że każdy może odnaleźć coś troszeczkę innego i coś bardziej dla siebie właśnie w zakresie tej różnorodności.
2: No i teraz rozumiem te zajęcia w 5 placówkach. Skoro apetyty są na więcej, no to być może po wakacjach dalszy ciąg?
9: Być może tak, jeżeli tylko ktoś będzie chciał finansować te nasze działania, no bo niestety to zawsze wiąże się z jakimiś tam kosztami, to pewnie tak. Myślę, że jeżeli nie będziemy kontynuować tego regionu, to na pewno zabierzemy się za kolejne, żeby właśnie kontynuować tą różnorodność i przedstawianie i przybliżanie wszystkim. My zaczynamy od najmłodszych, ale myślę, że i my mamy też apetyt na to, żeby przedstawiać większemu gronu społeczeństwa naszego miasta to piękno regionów różnych.
0: To jest RMF Max Szczecin.
10: Kacper Deszczyński, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
2: Dzisiaj mamy taką przypominajkę trochę dla tych użytkowników aplikacji mobilnych, którzy bilety w komunikacji miejskiej w Szczecinie właśnie w aplikacjach kupują, żeby jeszcze teraz rozglądali się w pojazdach, którymi jeżdżą i w autobusach i w tramwajach i szukali naklejek. Jakich naklejek szukać?
10: Zgadza się. 1 lipca wchodzą w życie nowe przepisy, które trochę zmieniają moment aktywacji biletu elektronicznego. Teraz jest czas jeszcze, żeby do tego nowego systemu się przygotować. Wchodząc do pojazdu, czy jeszcze przed, szukamy naklejek z numerem bocznym, taborowym pojazdu, a także z kodem QR do skanowania. Takie naklejki są w pojazdach już od jakiegoś czasu, chyba w przeważającej większości na pewno, z tego co wiem już. Tych naklejek w okolicach drzwi wejściowych do pojazdu są około 2, to znaczy przy samym wejściu, także naprzeciwko, a także no tam, gdzie możliwe będzie naklejenie takiej naklejki, to w innym miejscu w autobusie takie naklejki już są, można sobie je obejrzeć i zobaczyć, gdzie one są.
2: Ten numer i ten kod QR będzie nam potrzebny od 1 lipca, żeby zeskanować bilet mobilny.
10: Tak, dokładnie. To jest też, myślę, istotne, warte podkreślenia, że należy to bezwłocznie, jakby i niezwłocznie po wejściu do pojazdu, taki bilet, powiedzmy, uruchomić, bo tak można powiedzieć, że obecnie w pojazdach komunikacji miejskiej bilety, które są kupowane w Szczecinie, są biletami, powiedzmy, skasowanymi. Od 1 lipca ta różnica jest taka, że trzeba będzie, wpisując własny ten numer taborowy pojazdu lub skanując kod QR, uruchomić czy skasować ten bilet. W aplikacji będzie można sobie go kupić, nie wiem, dzień wcześniej albo 2, albo 3 i właśnie wchodząc do pojazdu już trzeba będzie właśnie, żeby uruchomić czy skasować ten elektroniczny, powiedzmy, bilet właśnie wtedy w tej aplikacji albo wpisać kod, albo zeskanować kod QR.
2: Pojawiły się takie komentarze, że to utrudnianie życia i tak dalej, ale z drugiej strony, podróżując po Polsce, na przykład jadąc do Warszawy, do innych miast, sam wiem, że dokładnie w ten sam sposób się te bilety aktywuje, więc nie powinno być to chyba duże utrudnienie.
10: Wydaje mi się, że nie ma pan racji. Ja też podróżowałem gdzieś tam komunikacją w innych miastach. Wiem, że taki system funkcjonuje od lat. To nie jest w skali kraju nowość. To jest raptem, jeżeli się nic nie dzieje, wszystko działa. To jest skasowanie takiego w cudzysłowie biletu elektronicznego w pojeździe. To jest kilka sekund tak naprawdę i myślę, że nie powinno być problemu, żeby mieszkańcy się i pasażerowie, czy ludzie, którzy przyjeżdżają do Szczecina i korzystają z komunikacji miejskiej, żeby oni taki problem mieli.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: W niedzielę
11: muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
0: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
0: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano!
0: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
20: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
0: Szczecin 98,4 FM.
22: Tutaj RMF Max i magazyn A Słyszałeś Że, w którym przybliżamy ciekawostki z naszego regionu. I w dzisiejszej odsłonie naszego cyklu na pewno dużo razy pojawi się jedno słowo – śledź. Śledź, który od zawsze kojarzony jest z morzem, z naszymi okolicami i o którym można opowiadać bez końca nie tylko na zakrapianych imprezach, ale także na przykład w magazynie A Słyszałeś Że w RMF Max. Dziś chciałbym opowiedzieć wam głównie o śledziach po szczecińsku, regionalnej potrawie wpisanej nawet na listę produktów tradycyjnych naszego regionu w 2015 roku. Potrawie, która nie tylko skrywa dużo smaku, o czym wiemy absolutnie wszyscy, ale także sporo historii. I właśnie taki mezalians historyczno-smakowy chciałbym dziś wam przedstawić. Karol Kania, tu A Słyszałeś Że w RMF Max w Szczecinie. Myślę, że to najwyższa pora, by zacząć nasz odcinek. Zaciekawiłem? Więc dajcie głośniej. Bo Szczecin, choć oddalony od wybrzeża, to podobnie jak śledzie, od zawsze z tymi śledziami i morzem tak dokładniej był kojarzony. Od zawsze część mieszkańców naszego miasta utrzymywała się i wzbogacała z pracy na morzu. Stare porzekadło chezantyckie nawet mówiło, że Szczecin jest miastem handlarzy ryb. Takie słowa można było wyczytać w publikacji Życie codzienne w średniowiecznym mieście chezantyckim na Pomorzu, wydanej właśnie w naszym mieście w 1998 roku. Ale teraz cofniemy się trochę bardziej, bo wiek XIX to złoty okres panowania w kuchni szczecińskiej różnego rodzaju potraw z ryb, w tym właśnie też ze śledzi. Ryby morskie spożywano rzadko, z wyjątkiem właśnie śledzi, które solone w wielkich ilościach były konsumowane przez absolutnie wszystkie grupy społeczne. Od biedoty po najbogatszych, a wiemy to dzięki m.in. wydawnictwu naukowemu Uniwersytetu Szczecińskiego, który w 2000 roku wydał taką ciekawą też publikację Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939. Smakosze śledzi mogli zaopatrzyć się w swój ulubiony przysmak nie tylko na targu rybnym, ale także w sumie w prawie każdym sklepie, który oferował artykuły spożywcze. Jedzono dużo śledzi, w każdym sklepie w mieście stały duże kadzie z solonymi śledziami, a podstawową potrawą na kolację na przykład były ziemniaki w łupinach i śledzie solone lub śledzie w occie z dużą ilością cebuli oraz przypraw. To za to wiemy dzięki wydawnictwu uczelnianym Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. W 2000 roku można było po raz pierwszy przeczytać publikację Kultura na Pomorzu w XIX wieku i tam też dużo o jedzeniu się mówi.
19: Słuchacie RMF Max Szczecin.
22: Śledź jako jedna z niewielu ryb w XIX wieku po raz pierwszy doczekał się od mieszkańców Szczecina hymnu pochwalnego na swoją cześć. Wszystko to za sprawą Szczecińskiego Towarzystwa Politechnicznego, które w 1894 roku, kochani, zamieściło w przewodniku wycieczki do Kopenhagi pieśń o śledziu. Pozwólcie, że troszkę tej pieśni wam przekażę. Nie będę śpiewał, tylko powiem. Na stole wtedy usłużny, pięknie oczyszczony, ozdobiony, z ziemniakami, taki towarzyski jest nam przedstawiony. I oto leży na talerzu najwyśmienitsza szczecińska uczta. Tak mniej więcej to brzmiało. Należy podkreślić, że na stołach Szczecinian królowały nie tylko solone śledzie z beczki, podawane z ziemniakami i dużą ilością cebuli oraz liści laurowych, ale popularną potrawą były też śledzie smażone czy też opiekane w octowej zalewie lub marynacie. Współcześnie jako śledzie po szczecińsku przygotowywane są śledzie z cebulą, smażone w octowej zalewie, na wodzie, opiekane w marynacie czy cymes śledziowy. Śledzie te przygotowywane są według starych receptur, stale goszczą na stołach szczecińskich restauracji i domostw. I coraz częściej można zapoznać się z ich smakiem także podczas różnych wystaw, imprez plenerowych czy też konkursów, a najlepszym tego przykładem jest właśnie cymes śledziowy, który podczas różnych targów zdobywa nagrody i to nawet czasami medale, na przykład medale na międzynarodowych targach szczecińskich.
19: To jest RMF Max Szczecin.
22: Niestety dzisiaj przechadzając się po Szczecinie zapachu świeżego śledzia raczej się nie uraczy. Możemy mieć tylko nadzieję, że prędzej czy później gdzieś tam w zakamarkach takie zapachy będzie można poczuć. No, kiedyś jednak było inaczej. Czy faktycznie lepiej, to jest dosyć dobre pytanie. To zależy od tego, czy takie zapachy wam się na przykład podobają, ale muszę wam absolutnie przyznać, że według tych wszystkich źródeł, z których korzystałem do przygotowania dzisiejszego magazynu A Słyszałeś, Że, to wszystkie mówią bardzo jasno, że to zapach tej właśnie świeżej ryby, śledzia, był najczęściej kojarzony z naszym miastem. No dziś mało się o tym pamięta. Śledź ląduje na szczecińskim talerzu właściwie tylko od święta, a tu bardzo proszę, to właśnie na śledziu Szczecin został zbudowany, można tak trochę powiedzieć, bo trzeba przyznać, że popularność śledzia w naszym regionie zaczęła się gdzieś na początku XIII wieku. Tak więc smacznego, mam nadzieję, że smaka na śledzia wam zrobiłem. No i też może smaka na następne odsłony, a słyszałeś, że w RMF Max jeszcze więcej ciekawostek w naszym magazynie na pewno wkrótce. Karol Kania, bardzo dziękuję, do usłyszenia. RMF Max.
19: To się działo we wtorek w RMF Max Szczecin.
1: Najważniejsze informacje w skrócie już teraz we fleszu RMF Max Szczecin. Monika Kołutowska. Jak właśnie sprawdziliśmy, matka i córka zasiądą na ławie oskarżonych w sprawie wyprowadzenia ogromnych pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej w tramwajach szczecińskich.
2: Agnieszka M. była księgową w tramwajach szczecińskich i obsługiwała pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową. Jak się okazało, razem z córką podrabiały wnioski o pożyczki, likwidację wkładu czy świadczenia pośmiertne. Pieniądze trafiały na konta córki i męża księgowej, po czym były wypłacane. Agnieszka i Klaudia M. usłyszały zarzuty niekorzystnego rozporządzania mieniem i prania brudnych pieniędzy, a starsza z nich jest też oskarżona o nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Obie kobiety nie były wcześniej karane i przyznały się do winy. Córce grozi teraz 8, a matce 10 lat więzienia.
1: Ustalił Dawid Siwek.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Ruszyła budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci w Szczecinie.
3: Sama ta inwestycja, którą tutaj dzisiaj wrzemy, ona kosztuje tylko tam 200 milionów. Do tego jeszcze mamy tam wyposażenie i remont tamtych jednostek, więc całość finansowania to jest te 299 milionów z ogonkiem, czyli prawie 300 milionów z funduszu medycznego, czyli z budżetu państwa. Na to mamy zagwarantowane środki, tylko teraz realizować.
2: To kiedy nas pan zaprasza na otwarcie?
3: Umowę mamy do 31 grudnia 2027, więc pewnie w styczniu, jak zakończą się prace odbiorowe 2028, to zaczniemy to zwiedzać.
1: To był dyrektor szpitala przy Unii Lubelskiej, doktor habilitowany Konrad Jarosz. Przeniesienie części klinik do nowej lokalizacji pozwoli na remont obecnych oddziałów dziecięcych, dzięki czemu mali pacjenci zyskają dużo lepsze warunki. Inwestycja zakończy się w grudniu 2027 roku, a jej koszt to blisko 300 milionów złotych, które pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Zachodniopomorskie firmy mogą wesprzeć Polską Grupę Zbrojeniową w realizacji projektów w ramach programu SAFE. To wniosek z Regionalnego Forum Przemysłu Zbrojeniowego, które odbyło się w Szczecinie.
5: Jesteśmy tu w Szczecinie, by rozmawiać nie sami z sobą, tylko właśnie z partnerami z przemysłu prywatnego, z przedsiębiorcami, o tym, co można razem zrobić. Mamy prawie 700 produktów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Żadnego z nich nie wytwarzamy sami.
1: Dodał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. I zmieniamy temat. Trwa nabór. Nowy dyrektor Teatru Współczesnego ma zajmować się bardziej zarządzaniem instytucją niż kierowaniem nią wyłącznie pod kątem artystycznym. Dlatego kandydaci muszą spełnić cały szereg warunków. Wśród nich jest m.in. wyższe wykształcenie, doświadczenie w pracy w instytucjach kultury czy znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych. Mile widziane są też ukończone studia podyplomowe, kursy czy szkolenia z ekonomii, marketingu lub zarządzania. Kandydaci poza CV muszą złożyć także opracowanie koncepcji programowej, a dokumenty w konkursie można składać do 20 lipca.
0: To się działo we wtorek w RMF Max Szczecin.
4: Bartek Adamusik z tej strony, ruszamy z kolejną odsłoną programu A Słyszałaś, że? Słuchacie RMF Max Szczecin. Powiem wam, że temat dzisiaj ambitny i mówię to bez żadnej ironii. O głównym bohaterze dzisiejszego odcinka słyszeli pewnie wszyscy, nie tylko w Szczecinie, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale w całej Polsce, a nawet, jak się zaraz okaże, także poza granicami naszego kraju. Ale co ważne, mimo że słyszeli o nim wszyscy, nie wszyscy znają jego historię. Nie wiedzą, z jakimi przeciwnościami losu musiał się zmagać, ile razy udowadniać swoją wartość. Nie wiedzą też o tym, że mimo iż z zewnątrz może nie wygląda dumnie, ma naprawdę bogate wnętrze. Tak więc nie przedłużając, nasz dzisiejszy bohater, gwiazda dzisiejszego odcinka, to Paprykarz Szczeciński. Paprykarz szczeciński, czyli nasza zachodniopomorska potrawa, która stała się niemal tak kultowa jak zupa Campbell w latach 80. i chyba później też szczególnie popularna wśród studentów, artystów czy alkoholików. Kto wymyślił paprykarz szczeciński? Dlaczego jest kultowy? I jak to się stało, że zazdrościli nam go nawet mieszkańcy Kolumbii? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku A Słyszałeś, że? Powiem wam, że trochę poczytałem, przygotowałem się, sięgnąłem do literatury, nawet do opinii specjalistów i teraz zastanawiam się, od czego zacząć tę opowieść o paprykarzu szczecińskim. Może zaczniemy w miarę od początku, czyli od lat 60. złotych czasów polskiego rybołówstwa dalekomorskiego. To właśnie wtedy szczecińskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf było prekursorem połowów na wodach afrykańskich, przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Afryki. Wymyślenie paprykarza przypisuje się Wojciechowi Jakackiemu, który w Gryfie był szefem produkcji. Jak wspominali po latach pracownicy zakładów, Jakacki w trakcie jednego z rejsów próbował w afrykańskim porcie przysmaku zwanego przez lokalsów chop chop. Przysmak ten składał się z ryby, ryżu oraz ostrej przyprawy. Potrawa taką posmakowała, że po powrocie do Szczecina zapytał koleżanki pracujące w zakładach laboratoryjnych, czy byłaby możliwość wyprodukowania na szeroką skalę tego przysmaku także w polskiej wersji. Po licznych próbach wreszcie się udało i nowa szczecińska potrawa smakowała niemalże tak dobrze jak afrykański oryginał.
19: RMF Max.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kiedy złote czasy rybołówstwa zaczęły powoli dobiegać końca i Polska straciła łowiska afrykańskie, zmianie musiał też ulec skład paprykarza. Ryby z Afryki zastąpiono nieco tańszymi odpowiednikami, m.in. atlantyckim mintajem i mirunem, a w latach 80. również falklandzkim błękitkiem. I to właśnie z błękitkiem związana jest pewna afera, która nieco nadszarpnęła wizerunek paprykarza. Flota szczecińska z afrykańskich łowisk musiała się przenieść na Falklandy. To właśnie stamtąd pochodził błękitek. Błękitek, czyli ryba, która miała w sobie sporo pasożytów. Robaki żyły w małych skupiskach, które wyglądały trochę jak torebeczki, o średnicy mniej więcej 3 mm i były wypełnione białą mazią. Krótko mówiąc, po zmieleniu razem z mięsem mogły przypominać ziarna ryżu, które były przecież składnikiem potrawy. Specjaliści jednak uspokajają. Błękitki z Falklandów trafiały do nas zamrożone. Zawarte w nich pasożyty nie miały więc szans na przeżycie takiej podróży. Zresztą, gdyby nawet jakiś samiec alfa jakimś cudem przeżył, trafił później do paprykarza i został zjedzony, to raczej nie powinien narobić większych szkód, ponieważ nie jest szkodliwy dla ludzi i nie rozwija się w ludzkim organizmie. Taka po prostu mięsna wkładka, z której mogliby być niezadowoleni wegetarianie. O wkładkach, które pojawiały się w paprykarzu, zresztą mówią też osoby, które miały okazję go jeść w latach 80. Często poza rybim mięsem trafiały tam też łuski, fragmenty płetwy, były też ości, a nawet łodzie podwodne. No dobra, łodzi podwodnych nie było, ale reszta mogła się tam znaleźć. Koniec paprykarza produkowanego w Szczecinie to lata 90. Właśnie wtedy z taśmy gryfa zeszła ostatnia puszka szczecińskiego przysmaku. To jednak wcale nie oznaczało, że legendarna konserwa odeszła w niepamięć. Jej produkcją zajmowały się lub w sumie zajmują dalej firmy z Ustki, Władysławowa czy Pszczyny i jeszcze kilku innych miejsc w Polsce. Jest to możliwe, ponieważ paprykarz szczeciński nigdy nie został opatentowany czy zastrzeżony. Jak informował Głos Szczeciński, były próby opatentowania paprykarza, ale za każdym razem Urząd Patentowy odsyłał odpowiedź odmowną. Dlaczego? Tego do końca nie wiadomo. Batalię o prawa Szczecina do paprykarza miało zakończyć wpisanie produktu na listę produktów regionalnych. Stało się to w roku 2010. To właśnie wtedy konserwa została oficjalnie produktem tradycyjnym. To oznacza, że paprykarz jest jakby bardziej szczeciński, ale za produkcję go w innych miejscach w kraju nikt nikogo ścigać nie będzie, ponieważ ustawa takiego obowiązku nie nakłada. Tytuł produktu regionalnego to nie to samo co patent. No dobrze, prześledziliśmy już historię paprykarza. To, że wyrób jest kultowy, nie ulega wątpliwości. Nie ulega też wątpliwości, że nadal cieszy się sporą popularnością. Można go kupić w polskich sklepach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Internetowy tutorial domowej produkcji paprykarza nagrał też Krzysztof Kononowicz.
2: Jeszcze, kochanie moje, chcę pokazać, jak się robi ryż z papryką, z rybkami i tak dalej.
1: To tyle na dzisiaj. Jeżeli nie macie jeszcze planów na dzisiejszą kolację, chcielibyście, żeby była niskobudżetowa i jednocześnie trochę oryginalna, może hipsterska, to już wiecie, co możecie sobie kupić. Paprykarz szczeciński kosztuje średnio 4 lub 5 zł. Ja się żegnam. Do usłyszenia. Bartek Adamusik. Cześć.
3: Max. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Lepiej słuchać w pracy.
8: Max robi mi dzień.

0: robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
2: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Rozum i serce.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!

0: 8 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: I po reklamie.
3: I hity pod same drzwi.
4: For free.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM. O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Szczecin.
5: RMF Max. RMF Max.
6: Bartek Adamusik z tej strony, RMF Max Szczecin. Ruszamy z kolejną odsłoną programu A Słyszałeś, Że. Tutaj najbardziej interesuje nas Szczecin. To, co ze Szczecinem związane i to, o czym rodowici mieszkańcy Szczecina mogli jeszcze nie słyszeć. Dzisiaj nie ukrywam, odcinek w pewien sposób kulinarny. A to dlatego, że wspólnie przejrzymy oficjalną listę produktów regionalnych. Wybierzemy z nich te najciekawsze związane z naszym miastem i powiemy o ich historii. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi, jak na przykład powstał papryka szczeciński, albo jaki nietypowy dodatek stosowali szczecinianie przy gotowaniu zup, to koniecznie zostańcie z nami. Przeglądu tej oficjalnej listy produktów regionalnych i tradycyjnych nie możemy zacząć inaczej niż od absolutnego szczecińskiego klasyka, czyli paprykarza. Wymyślenie tej potrawy przypisuje się Wojciechowi Jakackiemu, który w zakładach Gryf był szefem produkcji. Jak wspominali po latach jego pracownicy, Jakacki w trakcie jednego z rejsów spróbował w afrykańskim porcie przysmaku zwanego przez lokalsów chop chop. Przysmak ten składał się właśnie z ryby, ryżu i ostrej przyprawy. Potrawa wydała się na tyle interesująca, że Jakacki postanowił wyprodukować ją także w polskich warunkach. Kiedy szczecińskie spółki w latach 60. i 70. prowadziły połowy u wybrzeżu Afryki, paprykarz był produkowany z prawdziwych afrykańskich ryb. Ale później, gdy przyszedł kryzys, zastąpiono je tańszymi odpowiednikami. W czasach świetności konserwa była eksportowana do 32 krajów. Chyba musiała smakować, bo Kolumbijczycy zrobili nawet swoją podróbkę. Produkowali ją u siebie i podobnie jak szczecinianie wysyłali na eksport. Koniec paprykarza produkowanego u nas w Szczecinie to lata 90. Właśnie wtedy z taśmy szczecińskiego Gryfa zeszła ostatnia puszka szczecińskiego przysmaku. To jednak wcale nie oznaczało, że legendarna konserwa poszła w niepamięć. Jej produkcją zajmowały się lub dalej zajmują firmy na przykład z Ustki, Władysławowa czy Pszczyny i jeszcze kilku innych miast w Polsce. Jest to możliwe, ponieważ paprykarz szczeciński nigdy nie został opatentowany. Na liście zachodniopomorskich produktów regionalnych i tradycyjnych jest dość sporo ryb. Może więc zostawimy je na chwilę i przejdziemy do produktu, który większości Polaków nie kojarzy się ze Szczecinem, a z Toruniem. Oczywiście mowa o piernikach. Jak się okazuje, Szczecin też ma całkiem długą i bogatą historię związaną z tym przysmakiem. Wszystko zaczęło się podobno w roku 1845. To właśnie wtedy wyszła Stettiner Kochbuch, czyli szczecińska książka kucharska. Właśnie w tej publikacji niejaka Marii Roznak zdradzała przepis na szczecińskie pierniki. Żeby je zrobić, potrzebny był funt dobrego syropu cukrowego, funt dobrej mąki, smalec wieprzowy, cynamon, skórka cytryny, goździki i trochę pieprzu. Co ważne, nie za dużo, bo pierniki mogłyby wyjść zbyt ostre.
3: RMF Max Szczecin.
6: Przed wojną władze Szczecina rozpoczęły nową tradycję związaną właśnie z piernikami. Zachęcały mieszkańców do przystrajania choinek kolorowymi ciastkami w różnych kształtach, najczęściej związanych z morzem. Tradycja później rozprzestrzeniła się na całym Pomorzu. Pierniki tradycyjnie były wypiekane na trzy sposoby. W popiele, na kamieniach lub na patelni. Prawdziwie szczecińskie pierniki można wciąż kupić w naszym mieście na przykład na Pogodnie. Na listę produktów tradycyjnych zostały wpisane w roku 2011. No to może teraz chleb szczeciński, który przed świętami 2017 dostał certyfikat jakość i tradycja, a nieco wcześniej, w roku 2015, znalazł się na ministerialnej liście produktów regionalnych i tradycyjnych. Szczeciński chleb pozornie nie różni się od innych bochenków wypiekanych w całym kraju, ale to tylko pozory. Jeżeli znalazł się na liście, to musi się czymś wyróżniać. A wyróżnia się oczywiście smakiem oraz sposobem przygotowania i dość długą historią. Pierwsze źródła wspominają o szczecińskim chlebie już we wczesnym średniowieczu. Dokładnie w wieku XIV w Szczecinie powstał cech piekarzy. Później, w wiekach XVIII i XIX, chleb był spożywany w każdym szczecińskim domu. Forma jego podania i dodatki wskazywały na to, jak bogaci byli gospodarze. Obecna receptura chleba jest znana mniej więcej od lat 60. ubiegłego wieku. W latach 80. przepis na chleb oficjalnie zatwierdził cech rzemiosł różnych. Jak zdradzają szczecińscy piekarze, najważniejszą czynnością, a zarazem głównym czynnikiem, który ma wpływ na smak i jakość chleba, jest przygotowanie właściwego zaczynu. Tworzenie kwasu trwa od 24 do nawet 26 godzin. Później dodawana jest mąka i sól. Następnie chleb musi leżakować. Ostatni etap to wypiek, który powinien odbywać się w piecu wyłożonym cegłami. Ostatnim produktem tradycyjnym, o którym powiemy w dzisiejszym odcinku, a słyszałeś, że jest zupa piwna. Jak informują historycy, pod koniec średniowiecza piwo na terenie obecnego Pomorza Zachodniego lało się strumieniami. Wtedy nikt się nie zastanawiał, czy nad Odrą można się było napić, bo pito do śniadania, obiadu i do kolacji. Ówcześni mieszkańcy Szczecina, zwłaszcza ci biedniejsi, nie znali kawy ani herbaty, więc pragnienie zazwyczaj gasili piwem. Podobnie jak dzisiejsi studenci w trakcie juwenaliów. Piwo, zwłaszcza własnej roboty, było też świetną podstawą do robienia zup i polewek. Do zup wytwarzanych na bazie piwa, żeby były bardziej syte, dodawano też chleb, kluski czy ryby. Ciepłe zupy piwne przed wojną były też jednym z ważniejszych elementów leczenia chorych. Żeby spróbować tych prawdziwych, tradycyjnych, lokalnych przysmaków, trzeba trochę poszukać, ale wydaje mi się, że warto. Szczerze polecam takie kulinarne podróże. Myślę, że wypad na pogodno po szczecińskie pierniki czy wycieczka po zupę piwną są świetnym pomysłem na chłodny i deszczowy jesienny weekend. Ja lecę. Jeżeli wam też wciąż mało szczecińskich ciekawostek, to koniecznie nasłuchujcie kolejnych odcinków A Słyszałeś, Że. Oczywiście w RMF Max Szczecin. Bartek Adamusik, do usłyszenia. Cześć.
7: RMF Max. Reklama.
8: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
9: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera. Volkswagen.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik, przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal, razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Jerry.

0: całej rodziny. Terry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert.

0: 98.4 FM. To się działo w środę w RMF Max Szczecin.
1: Czas na najważniejsze informacje we Flashu. RMF Max Szczecin, Monika Kołutowska, zapraszam. We Flashu o głośnej sprawie jak z filmu. Płonął jachta, w tle było coś więcej. Szczegóły Dawid Siwek.
2: 27 maja o poranku pod trasą zamkową spłonął jacht, a policjanci z komisariatu wodnego odnaleźli na wyspie Bielawa rannego mężczyznę, który przepłynął Odrę w pław. Policyjne dochodzenie wykazało, że został on wcześniej zaatakowany przez dwóch sprawców, z których jeden podpalił go. Dlatego poszkodowany ratował się, wskakując do rzeki. Szybkie i skuteczne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania podejrzanych. Obaj usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych, a jeden także usiłowania zabójstwa. Mężczyźni trafili do aresztu. Pierwszy spędzi tam miesiąc, a drugi 3 miesiące.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Przez szczury zamknięta była Emilii Plater w Szczecinie.
3: Bezpośrednią przyczyną uszkodzeń okazała się niezwykle intensywna bytność szczurów. Gryzonie stworzyły rozbudowaną sieć gniazd i tuneli, a oprócz tego wygryzły uszczelki na połączeniach rur. W momencie, kiedy zerwany został asfalt w tym rejonie, okazało się, że ten grunt jest wyjątkowo rozpulchniony, bardzo mocno osłabiony przez szczurze korytarze, a to gwałtownie przyspieszyło proces wymywania ziemi i doprowadziło do powstania tego widocznego zapadliska.
1: Teraz ZWiK będzie sprawdzał stan gruntów w okolicy, by upewnić się, że do podobnych problemów nie dochodzi też w innych miejscach ulicy Emilii Plater, a jej przebudowa cały czas jest kontynuowana, mówiła dla RMF Max Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Takiego sprzętu nie ma nikt inny w Europie. Politechnika Morska w Szczecinie uruchomiła nowoczesne akademickie centrum symulatorów.
4: W akademickim centrum symulatorowym, w tej części nawigacyjnej, zamodelowane są statki różnego typu, różnego rodzaju. Piętro niżej mamy symulator siłowni okrętowej, gdzie również mamy modele praktycznie wszystkich występujących na Ziemi rodzajów i typów siłowni okrętowych, różnych rodzajów statków. Te oba symulatory są zintegrowane, czyli możemy mieć na przykład dużego gazowca czy dużego tankowca, taki jak wchodzi na przykład czy do Gdańska, czy do Świnoujścia z gazem LNG, i zarówno nawigatorzy, jak i mechanicy ćwiczą wspólną podróż, planują wspólną podróż, wspólne manewry cumowania.
1: To wielopoziomowy cyfrowy statek umieszczony w nowym budynku. Studenci ćwiczą tam na symulatorach nawigacyjnych i mechanicznych, które odwzorowują prawdziwe warunki na morzu. To mówił rektor Politechniki Morskiej, profesor Wojciech Ślączka. Śledzimy ważne inwestycje w Szczecinie. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczną remont wiaduktu nad ulicą Warcisława od 13 czerwca do 31 sierpnia. Kierowców czekają utrudnienia. Będzie ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch będzie kierowany naprzemiennie, jezdnią wschodnią lub zachodnią z wydłużonym zielonym światłem, zależnie od pory dnia.
0: To dzieje się w Szczecinie.
5: Cześć, dzień dobry. Słuchacie RMF Max Szczecin. Rozpoczynamy kolejną odsłonę programu A Słyszałaś, Że? Programu, w którym najbardziej interesuje nas Szczecin. Programu, w którym specjalnie dla Was wyciągamy te najciekawsze szczecińskie historie. Mówimy o ciekawych szczecińskich miejscach czy ludziach. Dzisiaj właśnie na ludziach się skupimy. Przypomnimy sobie sukcesy zwykłych mieszkańców Szczecina, którzy w jakiejś konkretnej dziedzinie, często dość niecodziennej, okazali się najlepsi. Będzie m.in. o sportowcach, ale także o specjalistach od kostki Rubika, czy specjalistach od wygrywania naprawdę dużych pieniędzy. Jeżeli jesteście ciekawi, jeżeli chcecie przypomnieć sobie historię naszych mistrzów, o których w ciągu ostatnich lat mówiła cała Polska, koniecznie zostańcie z nami. Bartek Adamusik, witam i zapraszam. No to może zaczniemy od tego, co mieszkańcom Szczecina i w sumie całego Pomorza Zachodniego wychodzi naprawdę dobrze, czyli od żeglarstwa. Po regatach The Tall Ships Races 2013 Tomasz Andraszewicz został uznany za najlepszego młodego trenera żeglarstwa na świecie. Wtedy 21-letni Tomek był najmłodszym kapitanem w szczecińskim centrum żeglarskim i od 2 lat dowodził całkiem sporym jachtem. Co ciekawe, był też najmłodszym kapitanem biorącym udział w tamtych regatach. Jak sam podkreślał po odebraniu nagrody, nagrody. Była ona dla niego dużym zaszczytem i niewątpliwie istotnym punktem w żeglarskim rozwoju. Mimo młodego wieku, regaty 2013 były już wtedy trzecimi w karierze Andraszewicza. Wcześniej, w roku 2009, był członkiem Daru Szczecina, a rok później, w 2010, popłynął jako pierwszy oficer na zrywie. Wtedy też debiutował jako dowódca załogi.
0: To jest RMF Max Szczecin.
5: Mówiąc o tych najlepszych mieszkańcach Szczecina, trzeba koniecznie wspomnieć o Piotrze Lisku i jego wynikach w skoku o tyczce. Po Mistrzostwach Świata w Birmingham, z których Lisek przywiózł brązowy medal, dziękował mu osobiście prezydent Szczecina. Piotr Krzystek odwiedził wtedy Liska na sali treningowej, wręczył mu w prezencie zegarek i co ciekawe, sam przymierzał się do skoku. Niestety, jak relacjonowali dziennikarze obecni na tym spotkaniu, do samego skoku prezydenta nie doszło. Krzystek wziął co prawda do ręki tyczkę, pewnym krokiem przeszedł się po rozbiegu i wbił tyczkę do skrzyni, zabrakło tylko wybicia. Wróćmy jednak do Liska. W Birmingham w roku 2018 niestety się nie udało sięgnąć po złoto. Wtedy 5 metrów i 85 centymetrów nie wystarczyło. To było trochę za mało, no ale ten sam wynik wystarczył do zwycięstwa rok wcześniej. W halowych Mistrzostwach Europy w 2017 w Belgradzie Lisek sięgnął po złoty medal, a brąz wtedy wywalczył również Polak Paweł Wojciechowski. No dobrze, to może teraz rywalizacja z nieco innej kategorii. Karol Droździk to chłopak, o którym było głośno na początku roku 2018. Jego marzeniem była praca w międzynarodowej korporacji, która zajmowała się luksusowymi alkoholami. Firma jednak nie prowadziła wtedy żadnej rekrutacji, więc Karol postanowił samodzielnie zainteresować się potencjalnego przyszłego pracodawcę. Zrobił drewnianą skrzynkę, wygrawerował na niej napis CV Karol Droździk, do środka wsadził butelkę ze zrolowanym listem motywacyjnym oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne. Następnie przyszedł do biura i zostawił to swoje nietypowe CV. Jak się później okazało, pomysł wypalił, ponieważ butelka z listem, jak wiadomo, zawsze budzi zainteresowanie. Tak też było w tym przypadku. Karol został zaproszony na rozmowę rekrutacyjną i pracuje na wymarzonym stanowisku jako marketingowiec. Filmik, w którym widać krok po kroku, jak była przygotowywana ta nietypowa aplikacja, możecie zobaczyć na portalu YouTube.
0: RMF Max Szczecin.
5: Szczecinianinem, który dokonał niewątpliwie niesamowitego wyczynu, jest też Janusz Adamski, alpinista, który w maju 2017 roku wszedł na Mount Everest od północy, od strony Tybetu i zszedł po stronie nepalskiej. Był pierwszym Polakiem, który tego dokonał. Jak się później okazało, ta wyprawa nie była do końca legalna. Co prawda Adamski wykupił pozwolenie na wejście na Everest od strony Tybetu, ale pozwolenia na zejście na drugą stronę, czyli do Nepalu, już nie miał. Ministerstwo Kultury, Turystyki i Lotnictwa Cywilnego Nepalu za brak stosownych zezwoleń ukarało wtedy alpinistę 10-letnim zakazem wspinaczki górskiej na terenie ich kraju. Paszport Adamskiego został skonfiskowany. Władze też miały go ukarać karą 22 tysięcy dolarów. Sam Adamski, komentując sprawę braku pozwolenia na trawers, podkreślał, że władze chińskie w zasadzie takich pozwoleń nie wydają. Dodał też, że gigant himalaizmu, czyli Simone Moro, też dokonał trawersu bez stosownych zezwoleń. Kolejna osoba ze Szczecina, która nie boi się zimna i dużych wyzwań, to Kamil Iwankiewicz. To właśnie on pobił rekord świata w nurkowaniu w górach. Zszedł 36 metrów pod wodę w jeziorze położonym na wysokości ponad 5000 metrów w Himalajach. Jak sam wspominał, w dniu bicia rekordu lód miał ponad pół metra grubości, a temperatura dochodziła do minus 20 stopni. W lodowatej wodzie zbyt wiele zobaczyć mu się nie udało. Widoczność była ograniczona do kilku centymetrów. Jezioro w Himalajach to nie był pierwszy rekord szczecinianina. Poprzedni polegał na długości pobytu pod wodą. Wtedy lodowata kąpiel odbywała się w nieczynnym już kraterze wulkanu w Boliwii. Iwankiewicz zanurkował dwa razy. Za pierwszym razem siedział pod wodą 40 minut, a za drugim 20.
0: RMF Max Szczecin.
5: No dobrze, wystarczy już tych szalonych rekordów. Zejdźmy na moment na ziemię i przyjrzyjmy się nieco innemu rekordziście. Do pobicia tego rekordu nie była potrzebna doskonała kondycja fizyczna, a bardziej umysłowa. Jeszcze do tego pewnie niezłe zdolności manualne. Szczecinianin Marcin Maskow-Kowalczyk kilkanaście razy pobił rekord świata w układaniu kostki Rubika z zamkniętymi oczami. Średnio zajmuje mu to jakieś 12 sekund. W roku 2013 w Grudziądzu uzyskał najlepszy czas w konkurencji zwanej Multi-Blind Fold, która polega na ułożeniu z opaską na oczach jak największej liczby kostek w ciągu godziny. Wtedy uporał się z 32 kostkami w 55 minut, a później pobił ten rekord, dochodząc do 41 kostek w 54 minuty. Jak sam tłumaczył w jednym z wywiadów, jego sposób polega na zamianie elementów trudnych do zapamiętania, na przykład kolorów, na słowa. Żeby ułożyć kostkę, nie trzeba więc pamiętać kolorów ani kształtów, a konkretne wyrazy, które potem są łączone w historię. Myślę sobie, że taka historia, która trwa 12 sekund, musi być naprawdę bardzo, bardzo szybka.
0: RMF Max Szczecin.
5: Ostatnią postacią ze Szczecina, która okazała się najlepsza, jest Krzysztof Wójcik. W roku 2010 jeszcze doktorant Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, który jako pierwszy w historii zgarnął milion w polskiej edycji milionerów. Pytanie, które zagwarantowało mu wygraną, było dość proste. Chodziło o instrument, na którym gra Czesław Mozil.
0: RMF Max Szczecin.
5: No pobudza się wyobraźnia na myśl o takiej wygranej, ale nie ma co się ograniczać. Wszystkie wyczyny czy dokonania, które mają na koncie nasi szczecińscy bohaterowie, też są w waszym zasięgu. Tak więc życzę powodzenia. Dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w kolejnej odsłonie, a słyszałeś, że oczywiście w RMF Max Szczecin. Bartek Adamusik, cześć. Słuchajcie, RMF Max Szczecin, to jest program A Słyszałeś, Że. W dzisiejszym odcinku trochę się poszwędamy po Szczecinie. Sprawdzimy, gdzie uczyli się i gdzie zaczynali swoją działalność artystyczną, ale nie tylko znani szczecinianie. Będzie m.in. o tym, jakie zapachy ze Szczecina pamięta Cleo, no ale także o tym, jak w jednej ze szczecińskich samochodówek powstała bardzo ważna w historii polskiego rocka grupa muzyczna, a także o tym, gdzie na wagary chodzili jeszcze wtedy młodzi i nieznani szerszej publiczności przyszli szczecińscy celebryci. Jeżeli jesteście ciekawi, koniecznie zostańcie z RMF Max Szczecin. Bartek Adamusik, zapraszam. A zaczynamy od jednego z najbardziej znanych szczecińskich muzyków, od artysty, który bardzo często podkreśla w swoich tekstach, skąd jest. Mowa o Łonie, czyli Adamie Zielińskim, rodowitym szczecinianinie. Urodził się w naszym mieście, chodził do 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Asnyka. Jak się nawet dobrze poszuka, to można go znaleźć na liście absolwentów rocznika 2000-2001. Niestety na stronie jest tylko lista nazwisk i nie ma zdjęć. Myślę, że Łona w czasach licealnych, jak chyba każdy z nas, mógł wyglądać ciekawie. Łona po skończeniu szkoły zaczął studiować prawo na Uniwersytecie Szczecińskim i co ważne, te studia skończył. Jak sam podkreślam, Szczecin miał i ciągle ma spory wpływ na jego działalność artystyczną. Jego pierwsze przygody z rapowaniem są związane z audycją radiową Joanny Tyszkiewicz z grupy SNUZ. To właśnie w tym programie pod koniec lat 90. Łona próbował swoich sił jako raper. W jednym z wywiadów Łona przyznał też, że Szczecin ma trochę inne, swoje własne tempo. Nie chodzi tutaj o to, że jest powolny, ale generalnie, że nigdzie mu się nie spieszy. Jego zdaniem tramwaje w Szczecinie jeżdżą 2 razy wolniej niż te warszawskie. Myślę, że można to tłumaczyć wolniejszym tempem życia, ale także nie zawsze idealnymi szczecińskimi szynami.
0: To jest RMF Max Szczecin.
5: Kolejny znany szczecinianin to też swoją drogą niezły artysta.
6: Mi się wydaje, że wiesz, to był taki odruch, on go kopał z 3 razy, nie? I on, wiesz, odruchowo machnął ręką, trafił go, wiesz, ten przeaktorzył.
5: To oczywiście Radek Majdan. Urodził się w Szczecinie i tutaj też zaczynał swoją karierę piłkarską. Był uczniem szkoły podstawowej numer 48 na Pogodnie, dojeżdżał tutaj z Prawobrzeża. Podobno na początku wahał się, czy postawić na piłkę nożną, czy na koszykówkę, ale ostatecznie skończyło się na piłce nożnej. Majdan ma chyba dobre wspomnienia ze swoją podstawówką, ponieważ po kilkunastu latach wrócił tam i poprowadził lekcje WF-u. Jedną z pierwszych reakcji po wejściu do szkoły było zdziwienie, że sala gimnastyczna teraz wygląda na tak małą. WF-u w podstawówce Majdana uczył Włodzimierz Obst, czyli późniejszy trener Pogoni. Radek po skończeniu liceum poszedł na studia w Instytucie Kultury Fizycznej w Szczecinie, ale wtedy miał już inne plany związane z rozwojem kariery i studiów nie skończył.
0: RMF Max Szczecin.
5: Jego debiut w pierwszej drużynie Pogoni nastąpił w wieku lat 18. W lidze po raz pierwszy zagrał 2 lata później. To był rok 92. Spotkanie z Ruchem Chorzów, niestety niezbyt udane. Pogonie przegrała wtedy 3-0. Co się później działo z Majdanem, mniej więcej wiadomo. Były występy w reprezentacji Polski, były Mistrzostwa Świata i wygrany mecz ze Stanami Zjednoczonymi, ale było także życie celebryty, kolejne partnerki i ta Pogoń gdzieś też ciągle się przewijała i chyba ciągle się przewija. Tutaj RMF Max Szczecin. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy, jak zaczynali sławni szczecinianie. Wracamy teraz do szczecińskich artystów. Piotr Banach to kolejna znana postać naszego miasta, która zaczynała właśnie w Szczecinie. Możecie go kojarzyć z zespołów takich jak Indios, Bravos czy Hej. Banach urodził się w Szczecinie, uczył się w 7 LO i to właśnie tam trafił do szkolnej orkiestry, w której grał na puzonie. Co ciekawe, liceum nie skończył. Chyba nie miał zbyt dużo czasu na szkołę, bo wyrzucono go za 280 godzin wagarów. Naukę jednak kontynuował i z LO przeniósł się do samochodówki. To właśnie tam, razem z kumplami, którzy słuchali dobrego klasycznego rocka, założył swój pierwszy zespół. Pierwszym sukcesem tej kapeli, która nazywała się Paragraf 4, było zakwalifikowanie się do przeglądu Kto najlepszy w roku. Banach też chętnie wraca do Szczecina. Jak się okazuje, Szczecin też chętnie wraca do Banacha. Jakiś czas temu muzyk dostał tytuł ambasadora Szczecina. Jak powiedział w jednym z wywiadów, kumple teraz mu zazdroszczą, bo może parkować za darmo.
0: RMF Max Szczecin.
5: Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że ze Szczecina pochodzi też Kleo. O jej związkach z miastem powiedzieć zbyt wiele niestety nie można. Deklaruje co prawda, że chętnie tu wraca, ale zbyt wielu wspomnień nie ma, ponieważ jako młoda dziewczynka wyprowadziła się z mamą do stolicy. Szczególną sympatią Kleo darzy Pomorzany, bo to właśnie tam u babci spędzała znaczną część swojego szczecińskiego dzieciństwa. Artystka w jednym z wywiadów przyznała, że ze Szczecina pamięta przede wszystkim zapachy szczecińskich łąk i tramwaje, stare szczecińskie tramwaje, w których udawała motorniczego. Pamięta też śniadania na wzgórzach na Pomorzanach, przygotowywane przez babcię. No a po drugiej stronie Odry, mniej więcej w tym samym czasie, może trochę wcześniej, wychowywał się Bartek Kasprzykowski, znany aktor i lektor. Jak sam powiedział, jego drugim domem w czasach dzieciństwa była Puszcza Bukowa. W liceum natomiast chodził na wagary na Zamek Książąt Pomorskich, bo to właśnie tam mieścił się Klan, czyli klub ludzi artystycznie niewyżytych. Kasprzykowski jednak nie siedział w Szczecinie zbyt długo. Po skończonej szkole średniej uczył się we wrocławskiej PWST. No dobrze, no to może teraz ktoś, kto ze Szczecina pochodzi i jednak postanowił, że w mieście zostaje na dłużej. Grzegorz Napieralski może nie, ale Sobota. Sobota jest postacią związaną z naszym miastem do dzisiaj. Sobota, czyli właściwie Michał Sobolewski, urodził się w Szczecinie w roku 77. Znany jest też jako S.O.B. czy Szekspir. Skończył szkołę fryzjerską, ale jak sam przyznał, nie jest zbyt delikatnym człowiekiem, więc jakoś nie było mu po drodze z tym fachem. No i całe szczęście, znacznie lepiej wychodził mu rap. Przygodę z muzyką na poważnie zaczął w wieku lat 21. Wtedy, w roku 98, został członkiem undergroundowej grupy Układ Skład. Rok później, w roku 99, dołączył do ekipy SNUZ. To też taki rapowy szczeciński klasyk. Może nie to starsi słuchacze, albo osoby, które siedzą w temacie, takie perełki jeszcze pamiętają.
7: Szczecińska rosnina, rar prosto ze Szczecina. Każdy wie, o co chodzi, kto na czym przycina. Barań, Pomorze Zachodnie to nie gmina. Mówiąc tak, nie przeginam.
5: No właśnie, to SNUZ i kawałek Szczecin.
0: RMF Max Szczecin.
5: Mamy trochę tych szczecińskich znanych nazwisk. Niestety tylko część z tych osób zdecydowała się, że zostaje u nas. Większość zazwyczaj po szkole średniej zwinęła się do Warszawy. Cieszy jednak fakt, że pamiętają, że wspominają i dość często o Szczecinie mówią. My też o Szczecinie mówimy. Jeżeli są tematy, o których chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach, a słyszałeś, że to koniecznie dajcie znać. Nasz adres szczecin@rmfmax.pl jest do waszej dyspozycji. Ja dziękuję za dzisiaj i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków, a słyszałeś, że. Bartek Adamusik, cześć!

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
2: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

0: reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Wyj głośniej.
19: Mi fan.
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: I po reklamie.

Słuchajcie, come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: To jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Launch of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mi szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
17: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: I po reklamie.
22: Let's go!
23: Don't kill my vibe.
22: RMF.
24: Szczecin 98,4 FM.

0: kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów, a jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
7: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: I po reklamie.

0: Długi weekend przed nami, a pogodowo no tak całkiem nie do końca dobrze, bo na przykład dzisiaj 23 stopnie, zachmurzenie duże, ale możliwe też przelotne opady deszczu, jest szansa na odrobinę słońca. W piątek 19 i przelotne opady, w sobotę do 22, tutaj ma być częściowo słonecznie. Może to być tak, że sobota będzie dobrym momentem na jakiegoś małego grilla, ale w niedzielę już niestety pogoda nie będzie nam dopisywała. Tu ma padać deszcz i ma być do 21 stopni.
1: Rafał Rafnik z Witkowskiej Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jest jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu.
7: Najlepszy program do słuchania w pracy.
4: W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
10: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca.

0: całej rodziny.
1: Terry Paul Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
2: I po reklamie.
3: Samo wchodzi.
4: Tak się robi klimat.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Chillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam, proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami. Teraz nowka od Kung, zdajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Max i Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
15: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
16: Hity na maksa.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
17: Długi weekend przed nami, a pogodowo no tak całkiem nie do końca dobrze, bo na przykład dzisiaj 23 stopnie, zachmurzenie duże, ale możliwe też przelotne opady deszczu, jest szansa na odrobinę słońca. W piątek 19 i przelotne opady, w sobotę do 22, tutaj ma być częściowo słonecznie. Może to być tak, że sobota będzie dobrym momentem na jakiegoś małego grilla, ale w niedzielę już niestety pogoda nie będzie nam dopisywała. Tu ma padać deszcz i ma być do 21 stopni.
6: RMF Max Szczecin.

Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w... Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze...

0: I na ten długi czerwcowy weekend także między innymi wielkie szczecińskie święto klasyki filmowej, na które zaprasza Kino Zamek. Tutaj na dużym ekranie zobaczymy między innymi już dzisiaj wieczorem rozmowę Francisa Coppoli, to o godzinie 19. W kolejnych dniach do zobaczenia filmy Piękność Dnia czy Widmo Wolności. To propozycja dla wszystkich miłośników kina. Na spektakl można wybrać się już jutro do Nowej Dekadencji. Tutaj komediowy spektakl Terapia dla par. W piątek w hali Odra zagra Sentino, w sobotę z kolei po godzinie 23 w hali Odra, 13 edycja Hard Techno Revolution.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
8: W drugiej alejce po prawej.
7: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
8: A, to prawda.
7: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
8: No jasne.
9: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Tak działa Max.
3: W aucie.
2: Online.
3: U ciebie na chacie.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
4: Całkiem przyjemnie, choć momentami wietrznie i deszczowo. I tak będzie przez cały długi weekend w Szczecinie. Dzisiaj do 23 stopni jest szansa na odrobinę słońca, ale mogą pojawić się też chmury i deszcz. Jeśli chodzi o pogodę jutro, no to tutaj 19 na termometrach, w sobotę do 22, a w niedzielę do 21 stopni. I ta aura pogodowa w długi weekend będzie totalnie zmienna i to może też wpływać na nasz nastrój.
5: Witajcie po 10:00. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski, Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Dust i jego Zoukaria.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lato na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lato na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Szczecin. Ulica Ustowo 56. Albo na jackpolska.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

James Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy.

0: Co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max. Za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Twój długi weekend w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
11: Harmonizer.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
19: Całkiem przyjemnie, choć momentami wietrznie i deszczowo, i tak będzie przez cały długi weekend w Szczecinie. Dzisiaj do 23 stopni, jest szansa na odrobinę słońca, ale mogą pojawić się też chmury i deszcz. Jeśli chodzi o pogodę jutro, no to tutaj 19 na termometrach, w sobotę do 22, a w niedzielę do 21 stopni, i ta aura pogodowa w długi weekend będzie totalnie zmienna i to może też wpływać na nasz nastrój.
20: RMF Max.
17: RMF Max Szczecin.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
6: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro!
12: Emocje rosną!
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Gramy.
15: Nie oceniamy.
14: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
16: Pogodowo dzisiaj całkiem przyjemnie, na termometrach nawet do 23 stopni. Korzystajcie z pogody i z tych okienek pogodowych, bo momentami może być sporo słońca, ale momentami może się zrobić pochmurno, no i mogą pojawić się też opady deszczu, więc jeśli nie lubicie deszczu, no to wtedy koniecznie się chowajcie gdzieś tam albo miejcie ze sobą parasolki. Jeśli chodzi o pogodę na długi weekend, to w piątek do 19 stopni. Tutaj ma być deszczowo, a sobota to 22 stopnie i więcej słońca.
17: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy, zanim sąsiad zwinie te najładniejsze sprzed ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. I gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie Numa Numa Jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicior ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Lepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
6: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest really, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max, chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe. RMF Max.
1: Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
13: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
14: Siemano rano!
13: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Pogodowo dzisiaj całkiem przyjemnie, na termometrach nawet do 23 stopni. Korzystajcie z pogody i z tych okienek pogodowych, bo momentami może być sporo słońca, ale momentami może się zrobić pochmurno, no i mogą pojawić się też opady deszczu, więc jeśli nie lubicie deszczu, no to wtedy koniecznie się chowajcie gdzieś tam albo miejcie ze sobą parasolki. Jeśli chodzi o pogodę na długi weekend, to w piątek do 19 stopni. Tutaj ma być deszczowo, a sobota to 22 stopnie i więcej słońca.
23: Hity na maksa.
24: RMF Max Szczecin.

taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. Tunio, bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dearbox i Graceland, my to gramy w RMF Max, a teraz sprawdzamy,

0: Cińskie święto klasyki filmowej, na które zaprasza Kino Zamek. Tutaj na dużym ekranie zobaczymy m.in. już dzisiaj wieczorem rozmowę Francisa Coppoli, to o godzinie 19. W kolejnych dniach do zobaczenia filmy Piękność Dnia czy Widmo Wolności. To propozycja dla wszystkich miłośników kina. Na spektakl można wybrać się już jutro do Nowej Dekadencji. Tutaj komediowy spektakl Terapia dla Par. W piątek w hali Odra zagra Sentino, w sobotę z kolei po godzinie 23 w hali Odra 13. edycja Hard Techno Revolution.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
13: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Całkiem przyjemnie, choć momentami pojawia się wiatr i jest też szansa na opady deszczu, więc tutaj warto mieć ze sobą parasole, szczególnie jeśli będziecie gdzieś się wybierać. Jest też szansa na odrobinę słońca, więc no tutaj koniecznie korzystajcie z pogody. Jeśli pojawi się to słońce, to wskakujcie na rower albo na przykład wybierzcie się na jakiś fajny spacer. Dzisiaj do 23 stopni, w piątek do 19 tutaj będzie padał deszcz, w sobotę odrobina słońca i do 23 stopni.
16: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej. Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Kalit, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. Ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked Out of Heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dub Dogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu. I po reklamie.
17: Całkiem przyjemnie, choć momentami pojawia się wiatr i jest też szansa na opady deszczu, więc tutaj warto mieć ze sobą parasole, szczególnie jeśli będziecie gdzieś się wybierać. Jest też szansa na odrobinę słońca, więc no tutaj koniecznie korzystajcie z pogody. Jeśli pojawi się to słońce, to wskakujcie na rower albo na przykład wybierzcie się na jakiś fajny spacer. Dzisiaj do 23 stopni, w piątek do 19 tutaj będzie padał deszcz, w sobotę odrobina słońca i do 23 stopni.
18: RMF Max.
19: RMF Max Szczecin.

0: Pezet i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak,
0: się.
1: Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
12: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
13: W RMF Max hit za hitem.
12: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
14: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina na długi weekend. Dzisiaj do 23 stopni, no i ma być odrobina słońca, odrobina chmur, odrobina deszczu. Szukajcie okienek pogodowych i właśnie wtedy wybierajcie się na jakieś fajne spacery, korzystajcie. Ma być całkiem ciepło i przyjemnie. Gorzej będzie w piątek, tutaj do 19 stopni. Ma być to pochmurny i deszczowy dzień. W sobotę 23, odrobina słońca się pojawi, z tego bardzo się cieszymy. Może to być dobry dzień na jakiegoś fajnego rodzinnego grilla na przykład.
15: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry. Witajcie po 13. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca zł za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Renault. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
2: I po reklamie.
4: Muzyka zawsze po pierwsze.
5: Tu się czuję hity.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. A przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: I po reklamie.

0: 104 FM.
1: Sprawdzamy pogodę dla Szczecina na długi weekend. Dzisiaj do 23 stopni, no i ma być odrobina słońca, odrobina chmur, odrobina deszczu. Szukajcie okienek pogodowych i właśnie wtedy wybierajcie się na jakieś fajne spacery, korzystajcie. Ma być całkiem ciepło i przyjemnie. Gorzej będzie w piątek, tutaj do 19 stopni. Ma być to pochmurny i deszczowy dzień. W sobotę 23, odrobina słońca się pojawi, z tego bardzo się cieszymy. Może to być dobry dzień na jakiegoś fajnego rodzinnego grilla na przykład.
0: RMF Max Szczecin.

0: Damiano Dawid w RMF Max i jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Co w długi czerwcowy weekend dzieje się w Szczecinie? Sprawdzam dla Was w Tour de Club. Na początek zaproszenie na wydarzenie, które już w najbliższą sobotę, 6 czerwca, The Art of Music and Magic, czyli najwybitniejsi muzycy ze Szczecina i znana muzyka filmowa, między innymi utwory Hansa Zimmera. To w Teatrze Letnim w Szczecinie już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 20. Wśród propozycji na ten długi czerwcowy weekend także między innymi wielkie szczecińskie święto klasyki filmowej, na które zaprasza Kino Zamek. Tutaj na dużym ekranie zobaczymy między innymi już dzisiaj wieczorem rozmowę Francisa Coppoli, to o godzinie 19. W kolejnych dniach do zobaczenia filmy Piękność Dnia czy Widmo Wolności. To propozycja dla wszystkich miłośników kina. Na spektakl można wybrać się już jutro do Nowej Dekadencji. Tutaj komediowy spektakl Terapia dla Par. W piątek w hali Odra zagra Sentino. W sobotę z kolei po godzinie 23 w hali Odra 13. edycja Hard Techno Revolution.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Doskonałe na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
7: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Rządzimy hitami od zawsze.
20: Tak się gra.
19: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Nico i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF Max. Ja się stałem.

0: House of RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Najlepiej zmiksowana playlista.
17: Say no more.
16: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: już znamy. Alex Lemiraż w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś

0: cukierką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hit na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

0: jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
9: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
10: Wiem, właśnie wróciłam.
9: Byłaś beze mnie?
10: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
11: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny. Terry Paul Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. terry.polmotor.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.

Tabletka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i wielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne bangery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Tu jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Szczecin 98,4 FM.

0: Prybit sączy się z głośników, Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni. RMF
1: Max. Reklama.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
8: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
9: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie. Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samopoczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi.

0: RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zaprasza Geely Polmotor Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
6: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. Grupa Bemo. Szczecin. Ulica Ustowo 56. Albo na jackpolska.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
15: Mocno, świeżo.
16: Leć na maksa razem z tym.
15: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na polismana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich od A-Loka i Khalida. Dive into me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem upasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan, różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą Cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na Ciebie zachody słońca. Nie może Cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Spadaj. Zostań.
11: Elo.
10: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: to Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls w RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na Maxa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment.
1: Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz. Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: No to jedziemy.
17: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Cherry Pol Motor zaprasza. Szczecin, ulica Struga 73. cherry.polmotor.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Szczecin 98 i

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór. A długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18:00, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszklaniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
3: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
5: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
11: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano.
11: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel stacji kontroli i autoserwisu Kodo Best Drive. Dołuje słoneczny SAT 11.
14: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Polmotor. Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5...
16: Nie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet

0: Maxi White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Ariana Grande, Nicole Kidman. No wie, co robi, naprawdę przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: No jak są pogodą? No coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL. A lato na Maxa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na Maxa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
4: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Tu się łapie flow.
20: Made my day.
19: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: jest nowość RMF Max.
1: Let's go. Sounds good.

Sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia, 3 czerwca, obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek, rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie w rok. Taką piosenkę i rym ułożyłem. Ładnie, co?

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
12: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
18: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia.
17: No to słuchaj, nie jesteś sam.
18: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech,

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: I odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: Taki mamy weekend w RMF Max, to był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend, trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę sombr w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
19: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
18: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
19: Ach, ci panowie z Media Expert.
18: Prawda?
20: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hit na maksa.
22: Szczecin 98,4 FM.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. Taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajne nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Silesia Beats, między innymi Jason Derulo, no i Dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: Kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max to muzycznie za chwilę.
1: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
9: Wiem, właśnie wróciłam.
8: Byłaś beze mnie?
9: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
10: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
12: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
13: Siemano rano.
12: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
14: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin, napędzany potrzebami rodziny.
17: I po reklamie.
18: RMF Max.
19: Siedzę na maksa.
20: Szczecin 98,4 FM.

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift w RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert.

0: nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
0: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: Czerwcowe love, California love, White 2115, WMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania WMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dane.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Pogier, szybko biegnij po podbieg.

0: aktorem był i trochę się zmył, pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem Weekendzik XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. To jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden rządek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córczo, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Szczecin 98,4 FM.

Dua Lipa, podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? A daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no tu polityki nie ma. To jest dobra nuta i weekend XXL. Justin Bieber i Nicki

0: Doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way You Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way You Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy David pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No, mógłby, czy nie? David. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21. RMF Max.
1: Reklama. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam. Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najlepiej słuchać w pracy.
11: Max robi mi dzień.
12: Max robi robotę. Yeah!
10: Od tego jesteśmy.
13: Mocne hity.
10: Byle do obiadu.
14: Najlepszy program do słuchania w pracy.
10: W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: I po reklamie.

Khalid, co łączy Aloka z RMF Max? No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Gra ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto zza oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid, Drive Into Me. Więcej o bęgerach RMF Max, te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki. Matillo, Without You w RMF Max.

0: Biodreka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała ładnie, śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Bas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max! Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

komu miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bletka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, hicior teraz będzie, bo to mnie rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń, kule kamforowe, liście laurowe, regularne sprzątanie.

0: Candy XXL w RMF Max. To był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę. Zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie. Pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
12: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
11: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
14: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
15: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
18: I po reklamie.
19: Playlista, co zrobić dzień.
20: Niech się

0: Biedrama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

0: reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Dostawy na najbardziej epicki vibe 2026. Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.